Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Panie Jezu, za wszystkich chorych, którzy noszą w swoim ciele tajemnicę krzyża, aby jednocząc się z Twoją ofiarą, doświadczyli błogosławieństwa obiecanego strapionym. Módlmy się.